0: mene kulfiela
1: dio pahele kuno
0: hale kulalo hale kunhalba
1: dio pahele kuno
0: dio pahele kuno
1: dio pahele kuno
0: ke kase bibata la nodi
1: dio pahele kuno
0: bon alan bon bon monche Xavier
1: dio pahele kuno
0: dio pahele kuno
1: dio pahele kuno
0: achie nuka sie jodi konsa
1: dio pahele kuno
0: ajoli kunhalba ajoli kunhalho
1: dio pahele kuno
0: dio pahele kuno
1: dio pahele kuno
0: Dio
1: pahele puno,
0: Dio
1: pahele puno,
0: Dio pahele puno,
1: Dio pahele puno,
0: Dio pahele puno,
1: Dio pahele puno,
2: Chate man, chate,
1: Dio pahele puno,
0: Dio pahele puno,